Sred zime ne rabiš klime, sred poletja ne rabiš gretja, rok pa rabiš skos. Radio 1 Rok, 100% rok.

0: Yeah.
1: A kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.